0: amado hebreo.
1: Mi amado hebreo.
2: Teo hebraico amado.
3: My beloved Hebrew.
4: Mi querido hebreo.
5: Любовь моя.
6: Любовь моя.
7: Любовь моя.
8: Любовь моя.